0: masz jak zesu ten bryt.
1: A ja potem my śmę baj. Potem my iść on fly. Mokrym mnie tu jest irrelevant. Summer pull up and slide. Hedet prezentują tu mnie gang.